0: Co czują moje uszy, da pustimo danas wetrenjacze tlacze i za prawdu i dulcineju serce mora wysoko da skacze.
1: U prawdy jest problem, wite, że smieli, mi su wetrenjacze monstrumi, dulci zli, dulci su kolko santo slata, fabryczki, dymniaci, kanalizacja, kamini, auspusi.